Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że mrugnąłem do kasjera przez pomyłkę, oznacza początek wielkiego romansu, czy po prostu potrzebę wizyty u okulisty, więc dla tego egzystencjalnego obłędu leci I Go Dancing Franka Walkera i Ellie Henderson, bo skoro już tańczę w oparach własnego upokorzenia, to przynajmniej w Radiu X Vibe. Dla Marka, od Marka.

X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Znowu tu jesteś. Choć w sumie nie wiem, czy to powód do dumy, czy raczej kwestia fatalnego doboru towarzystwa w środku nocy. Ale skoro już siedzimy w tym cyfrowym sosie w X-Vibe, to posłuchaj o tym, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się cyfrowym koszmarem amerykańskiej telewizji, kiedy ktoś włamał się do sygnału dwóch stacji w Chicago i przez półtorej minuty nadawał obraz faceta w masce z kawałkiem blachy w tle, co było tak absurdalnie niepokojące, że do dzisiaj nikt nie wie, kto stał za tym harcownictwem, choć pewnie jakiś znudzony dzieciak z lutownicą w garażu, bo w tym obłędnym świecie technologia zawsze wyprzedzała zdrowy sądek. A teraz posłuchaj, jak Emilio serwuje strawberry ice.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: Chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

Jesteś w samym środku nocy, kiedy mózg zaczyna generować dziwne obrazy. Więc usiądź wygodnie w tym X-Vibe i posłuchaj o tym, jak w roku 1996 pewien facet postanowił, że świat potrzebuje dźwięku, który zniszczy każdą domówkę. Chodzi o Leroya, który wpadł na pomysł od Pue i wpleść w swój beat motyw z kreskówki o psie tropiącym duchy. Bo przecież nic tak nie poprawia humoru przy niedzielnym obiedzie, jak rymowana opowieść o życiu w betonowej dżungli, przeplatana dziecięcym motywem. To totalny obłęd, że ten numer stał się hymnem pokolenia, które zamiast puszczać bańki mydlane, wolało wykrzykiwać abstrakcyjne teksty w rytm nightmarek. Więc teraz czas na klasykę, która zmusi cię do nerwowego tupania nogą, bo oto Leroy i Scooby-Doo w głośnikach X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

2002 roku Nelly kazał wszystkim zdejmować ubrania, bo było gorąco, zupełnie jak w studiu po awarii klimy, co przypomina mi, że w latach 90. ludzie naprawdę wierzyli, iż nagrywanie dźwięków wstecz w nightmarek odsłania sekrety piekieł, choć jedyne co słyszeli to własną paranoję, więc wrzuć na luz, zanim spłoniesz. Teraz Nelly i Hot in Hair w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu lądujemy w tym samym miejscu, gotowi na kolejną porcję absurdów X-Vibe. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowany komputerowo prezenter, stał się bohaterem najbardziej bezczelnego włamania w historii telewizji, kiedy to nieznany sprawca przejął sygnał dwóch stacji w Chicago i przez półtorej minuty serwował widzom niezrozumiały bełkot w masce z lateksu, zostawiając wszystkich z poczuciem, że technologia to jednak niezłe bagno, w którym lepiej nie grzebać zbyt głęboko, bo jeszcze coś z tego wylezie i zacznie do ciebie mówić, więc lepiej po prostu wrzucić na luz, bo Trey Songz i Nicki Minaj serwują teraz Bottoms Up w X.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie woli samotne wieczory z psem niż randki, bo przynajmniej nikt nie pyta o plany na przyszłość. A ten sen z tytułu kawałka to dla niego po prostu jedyny czas, kiedy szef nie dzwoni z pretensjami. To leci w radiu X-Vibe, Bosse i Ein Traum. Dla Marka, od nas wszystkich, którzy też mamy dość udawania, że każda środa to święto.

1986 roku twórcy filmu Poltergeist przeklęli plan zdjęciowy, używając prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych replik. Więc nie dziwota, że ekipa sypiała przy zapalonych światłach. Taki to był obłęd w Nightmarek. Teraz Papa Dance i Night Story w klimacie X-Vibe.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny. Ale pamiętaj, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist 2, klątwa przestała być żartem, bo po premierze zmarło dwóch aktorów, a ekipa przysięgała, że na planie działy się rzeczy, których nie dało się wyjaśnić logiką, co było totalnym obłędem jak na tamte czasy i tylko potwierdza, że niektóre historie lepiej zostawić w spokoju, zamiast pchać się w nie z kamerą, żeby zarobić parę dolców na strachu naiwniaków w X-Vibe. I skoro już o klasykach mowa, to niech ten beat wreszcie rozbuja twoje zmęczone zmysły, zanim świat zupełnie zwariuje w czasie audycji. Teraz MKTO i Classic w X-Vibe. Hey, where's the drums?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe. 2X Vibe. Nie, to nie pomyłka.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu nurkujemy w ten niepokojący bit, który w X-Vibe smakuje najlepiej, gdy świat powinien już dawno spać. Pamiętasz rok 1982, kiedy pewien niemiecki komik Otto Walkes nagrał parodię utworu Stinga, zmieniając go w opowieść o chłopcu z Frizji, który nie potrafi pracować na roli, bo woli bujać się w rytmie. Co wtedy wydawało się szczytem absurdu, a dziś po prostu brzmi jak manifest każdego z nas, kto zamiast zbierać plony, woli zbierać nocne lęki i dziwne wspomnienia. Więc skoro już tu jesteś, niech ten absurdalny klimat poniesie cię dalej, bo oto Ski Agu, Joost oraz sam Otto Walkes, Frize Jung serwują dawkę nostalgii prosto w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, gdy świat powinien już dawno chrapać w najlepsze. W czasie audycji w X-Vibe serwuje Ci kolejny dowód na to, że ludzkość to pomyłka. Bo czy wiesz, że w roku 1986, kiedy technologia miała nas zbawić, pewien programista stworzył wirusa komputerowego o nazwie Brain, który wcale nie chciał niszczyć, tylko karać ludzi za piractwo, zostawiając w plikach swoje imię i adres, co było szczytem naiwności w epoce, gdzie prywatność była tylko mrzonką. A teraz wyobraź sobie, że teraz ten bit w twojej głowie brzmi jak wyrok, więc posłuchaj Obywatela GC i utworu Nie pytaj o Polskę w X-Vibe.

roku 2004 pewna firma wrzuciła do sieci reklamę, która miała być jedynie chwytliwym bitem, ale stała się wiralowym koszmarem z tańczącym dzieckiem w roli głównej, co dowodzi, że internet od zawsze karmił się dziwną cyfrową grozą. Więc odpuść sobie sen, bo w X-Vibe leci teraz The Wanted oraz Glad You Came. Niech ten rytm wciągnie cię bez reszty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Wydaje się, że świat całkiem nieźle radzi sobie z autodestrukcją. Ale przypomnij sobie rok 2009, kiedy to niejaki Antoine Dodson stał się wiralową gwiazdą internetu po tym, jak udzielił wywiadu o próbie włamania w jego domu, wykrzykując ostrzeżenia do kamery w rytmie, który montażyści zamienili w absolutny hit, a gość zarobił na tym fortunę, choć sam wciąż czuł się jak w osiedlowym horrorze. Co tylko potwierdza, że w X-Vibe nic nie dziwi, bo absurd to jedyna stała w tej nocnej rzeczywistości, w której nawet najbardziej przerażające historie kończą się tanecznym bitem. Więc nie szukaj logiki tam, gdzie jej nie ma, tylko daj się ponieść temu miejskiemu szaleństwu, które w X-Vibe serwuje 50 Cent w swoim nieśmiertelnym In The Club.

Cześć, tu Jadwiga. Słuchaj, jutro mam tę operację i tak mnie trochę ściska, więc muszę usłyszeć ten numer, wiesz? End of the World od Miley Cyrus. To mnie jakoś uspokoi. W radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

264 sekundy to niby tylko 4 minuty z kawałkiem, ale w 1986 roku tyle czasu wystarczyło, żeby pewna zabawka z Japonii stała się obiektem kultu i zbiorowej psychozy, bo firma Nintendo wypuściła grę, w której postać utykała w nieskończonej pętli, a ludzie przysięgali, że słyszą w tym bicie głosy zza światów, co oczywiście było bzdurą, chociaż w X-Vibe wiemy, że elektronika zawsze ma swoje własne mroczne plany wobec naszych mózgów. Skoro więc świat zwariował od 8 bitów, to nie ma co się dziwić, że dziś po prostu odkręcamy butelkę, żeby zagłuszyć natrętne myśli, bo w czasie audycji liczy się tylko ten konkretny rytm. Teraz Sydney Polak i PZ z kawałkiem Otwieram wino w X-Vibe.

siedzisz tam jeszcze. Więc pewnie tak jak ja nie potrafisz odpuścić. A skoro już tu jesteś, to przypomnij sobie rok 2009, kiedy to niejaki Wiz Khalifa postanowił samplować Empire of the Sun, co było jak łączenie ognia z wodą w tanim horrorze klasy B. Bo w końcu kto przy zdrowych zmysłach bierze nostalgiczny beat i przerabia go na hymn o dymie i szybkim życiu? A potem wszyscy zachwycają się tym efektem, jakby odkryli koło na nowo, zapominając, że w tym całym zgiełku chodzi tylko o chwilowy dreszcz emocji, który mija szybciej niż twój kredyt zaufania do świata. Więc odpuść sobie te nocne rozkminy i po prostu daj się ponieść temu brzmieniu w X-Vibe, bo teraz Wiz Khalifa oraz Empire of the Sun i The Thrill z głośników radia X-Vibe. Searching for the thrill of it, fade out of-

Bad Memories to idealny soundtrack do twojego ostatniego rozwodu. Ale spokojnie, zaraz wjeżdża Godfather, bo przecież w tym radiu nie mamy sumienia. Radio X-Vibe.

To był I Wanna Be Yours od Arctic Monkeys w X-Vibe. A wiedziałeś, że Alex Turner napisał tekst do tego kawałka na podstawie wiersza Johna Coopera Clarka z lat 80? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Shanice. Zostań z radiem X-Vibe.

mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego dawnego ja, które po 3 nad ranem zamawiało pizzę z ananasem, wierząc, że to definicja luksusu. Więc dedykuję mu The City Sama Fischera, bo przecież w tym mieście każdy z nas zgubił się przynajmniej raz w drodze po jedzenie. A teraz w radiu X-Vibe leci Sam Fischer i The City dla Marka od Marka z przeszłości.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był No Life w wykonaniu Shauna Paula i Dua Lipy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Shaun Paul, zanim zaczął rapować, był zawodowym pływakiem i reprezentował Jamajkę? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Dan Harrow. Zostań z radiem X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej Annie Lennox śpiewająca Why doskonale opisuje jego odwieczne pytanie o to, dlaczego po 22 trzeba koniecznie przesuwać meble po panelach. A w radiu X-Vibe leci właśnie Why w wykonaniu Annie Lennox dla sąsiada od Marka z Żoliborza.

skoro every time you go away oznacza, że znowu Cię nie ma, to How Low idealnie oddaje poziom mojej motywacji, żeby za Tobą tęsknić. Żałosne, co? Radio i

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

skoro we are never ever getting back together definitywnie zerwaliście, czas na Little Russian, bo podobno po rozstaniu najlepiej wyjechać w Bieszczady albo w stepy szerokie. Totalny obłąd. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

mamy wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten utwór swojej sąsiadce, bo po północy regularnie puka do niego z prośbą o pożyczenie cukru, a ten kawałek idealnie oddaje jego desperacką potrzebę świętego spokoju w środku nocy. Więc leci to w Radiu X Vibe dla sąsiadki od Marka. Bo Gimi Gimi Gimi w wykonaniu ABBA to po prostu szczery apel o to, żeby wreszcie przestała go nachodzić po 12.

0: słyszysz headlines Drake'a w X-Vibe, gościa, który podobno rzucił aktorstwo, żeby zostać raperem, bo wolał pisać rymy niż grać w serialu dla dzieciaków. Mamy następne hity dla pokolenia X, a w nich Pitbull i Zac Brown. Zostań w radiu X-Vibe.
1: Zac Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

0: X-Vibe, radio pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Oh.

dostałeś Sweet Nothing, a teraz wjeżdża Because the Night, czyli klasyczny scenariusz. Obiecujesz, że nic nie będzie, a potem kończysz próbując wyjaśnić, co robisz w cudzej sypialni o 3 nad ranem. Absurdalne Radio X Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

była Nina Huba i Hapo 102 w ich Hastich, w X-Vibe. Nina zaczynała jako dziecięca aktorka, więc ten popowy sznyt ma wykswi. Lecą następne hity dla pokolenia X, a za chwilę C&C Music Factory z Freedomem Williamsem. Zostań z radiem X-Vibe.

strona, aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Ochoty, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi z góry, bo w końcu po całanocnym tupaniu jego sufit przyjął odcień fioletu. Więc The Color Violet od Saxena idealnie odda ten artystyczny nieład w Radiu X Vibe. Co dla kogo? Czyli Marek dla sąsiada. Niech wam się dobrze słucha.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesłał wiadomość do natrętnego bota z ofertą cudownej diety, który od tygodnia ładuje mi się w folder ze śmieciami częściej niż dostawca pizzy. Więc niech ta melodia w końcu wyczaruje trochę spokoju w radiu X-Vibe, gdzie Plustwo i ich melodii leci specjalnie dla spamera od Marka.

To był Monster, Shawn Mendes i Justin Bieber w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bieber nauczył się grać na perkusji sam, mając zaledwie 2 lata? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Tayo Cruz. Zostań z Radiem

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

było Glorious, a teraz czas na What Goes Around, Comes Around. Życie to w sumie tylko seria chwalebnych pomyłek, które wracają do ciebie jak bumerang, zazwyczaj w najgorszym momencie. Radio X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Najpierw Love You Like That, a potem Domination. Typowy schemat. Najpierw obiecujesz komuś gwiazdkę z nieba, a po tygodniu przejmujesz całkowitą kontrolę nad pilotem od telewizora. Klasyka gatunku w Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: Jolanta z Piotrowa Trybunalskiego tutaj. Sprzątam właśnie te przeklęte szafki po córce i nagle wróciły wspomnienia z akademika. Więc puść mi proszę Past Dachi od Musical Youth, bo bez tego zwariuję w tym Radiu X-Vibe.
1: This generation rules the nation with Russian.

To był Total Eclipse of the Heart w wykonaniu Bonnie Tyler w X5. Wiedziałeś, że Bonnie przed karierą śpiewała w pubach i przeszła operację strun głosowych, która nadała jej ten charakterystyczny, zachrypnięty głos? To właśnie następne hity dla pokolenia X. Zaraz lecą Stray Cats. Zostań z Radiem X5.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej.

Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To była Sabrina Carpenter z utworem Feder w X-Vive. Czy wiesz, że Sabrina zaczynała karierę od dubbingu w bajce Phineas i Ferb? To tyle z ciekawostek, czas na następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Wet Wet Wet. Zastań z radiem X-Vive.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach. Co do dziś pamiętam za każdym razem, gdy widzę w sklepie ten sam model odświeżacza powietrza. Więc w radiu X-Vibe dedykuję Don't Stop Believing w wykonaniu Lon Tusker, Alberto Ciccarini i Pool. Bo skoro on wciąż wierzy, że tamto wymuszenie było w porządku, to niech ta piosenka utwierdzi go w tym przekonaniu. Od Marka dla mistrza kierownicy z kombi.

To było 7 Years od Lucas Graham w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lucas dorastał w wolnej od samochodów komunie w Kopenhadze? To teraz następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wchodzi Sonia Argento. Zostań w radiu X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Kokaina, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Ain't it funny, że życie to jeden wielki żart? Ale it's not right, but it's okay. Chyba muszę kupić nowy Express, bo ten w studiu wypluwa tylko czystą rozpacz. Radio X Vibe.

Radio X. Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej. 4, 3, 2, 1.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Słuchajcie, dostałem wzruszającą wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej teściowej w podzięce za to, że wreszcie przestała trzymać jedzenie w tym podejrzanym pudełku w kształcie serca. Bo przecież wszyscy wiemy, że w Nirwanie chodziło o rygorystyczne zasady sanepidu dotyczące przechowywania żywności. Nie ma nic piękniejszego niż dbanie o świeżość produktów, więc leci to dla teściowej od Marka w radiu X-Vibe. Nirvana, Heart-Shaped Box. Niech wam się w lodówce zawsze wszystko zgadza.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: szczęście.
1: Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
2: Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe
3: już gra.
4: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

To był Boom Boom Pow od The Black Eyed Peas w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will.i.am napisał ten numer tylko po to, żeby brzmiał jak coś, co leci w klubie przyszłości? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wpada Lone Tusker. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Don't Rush, bo pośpiech jest dla amatorów. Ale przy Twist and Shout i tak skręcisz sobie kostkę, więc po co w ogóle wstawać? Zostań w fotelu. To Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To był Louis Capaldi i Before You Go w X-Vibe. Czy wiesz, że Louis kupił dom swoim rodzicom zaraz po tym, jak jego debiutancki singiel wskoczył na szczyt list przebojów? Kolejne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjadą The Roots oraz Cody Chestnut. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Ej, Czesława z Złodziedziewa tutaj. Jadę już 5 godzinę i zaraz oszaleję. Więc puść mi w końcu California Girls, Nombe vs. Sony Alvin. Od Nombe Sony Alvin, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy, bo lepiej już było, to tylko mit.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa napisał do mnie, że zamiast napisać szefowi o planach na urlop, autokorekta zmieniła słowo plan w pampersy, więc teraz w biurze wszyscy patrzą na niego z lekkim politowaniem. Dlatego na rozluźnienie atmosfery dedykuję mu Baila Bolero w wersji 7 Radio Mix od Fanfan, bo Marek po prostu chce teraz zatańczyć gdzieś daleko od swojego biurka w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Texas Hold'em w wykonaniu Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś wygrała konkurs talentów w szkole śpiewając Imagine Lennona? Następne fity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża NSYNC. Zostań w radiu X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

skoro w Hold On, We're Going Home obiecałeś powrót do domu, to teraz pewnie leżysz w piachu, bo Written in Sand zmyło twoje plany. Życie, co zrobić?

skoro Love to Lose już za tobą, czas na Bellissima. Bo przecież wiesz, że porażki smakują najlepiej, kiedy udajesz, że to był twój plan od początku. Totalny obłęd w Radio X-Vibe.

Słuchaj, tu Marzyna ze zdrady. Jutro kładą mnie na stół, więc muszę... No, puśćcie mi Loverboy, Heaven in Your Eyes, bo tylko to mnie jakoś trzyma w pionie na tym radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był House of Fun od Madness. A wiesz, że Sax wcale nie umiał grać na saksofonie, kiedy dołączył do bandu? To są następne hity dla pokolenia X w radiu X-Vibe, a zaraz wrzucamy The Psychedelic Furs. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Andrzej Rybiński śpiewał o tym, że nie liczy godzin i lat, co jest całkiem wygodną strategią, zwłaszcza jeśli w 1986 roku, kiedy świat zachwysnął się pierwszymi komputerami osobistymi, wielu ludzi nadal wierzyło, że to tylko chwilowa moda, która zaraz przeminie. Jak widać, technologiczny optymizm bywa równie ulotny jak obietnice składane w piosenkach o miłości, więc lepiej po prostu przestać analizować upływ czasu i skupić się na tym, co faktycznie brzmi w głośnikach. Skoro usta wciąż się poruszają, a obietnice zmieniają się jak w kalejdoskopie, pora na małą zmianę klimatu w Radiu X Vibe. Teraz Meghan Trainor i Lips Are Moving w Radiu X Vibe.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Kurczę, Elżbieta z Koszalina z tej strony. Właśnie przeglądam stare pudła z weselem. I tak mnie naszło na, no wiesz, ten kawałek, Szwule Mädchen od Fety Zbrod, żeby znowu poczuć ten klimat w Radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

jest Iwan, właśnie skończył pędzić przez rush i szczerze mówiąc, po takim tempie przydałaby się chwila na uspokojenie tętna. Bo w 99 roku Moby wydał płytę, która sprawiła, że nawet najbardziej zestresowani bywalcy klubów nagle zapragnieli medytować w ciszy między jednym a drugim taktem elektroniki. Co było równie zaskakujące jak fakt, że w tamtych czasach wciąż wierzyliśmy w magię płyt kompaktowych. Więc teraz pora na w X-Vibe, czyli Moby i Porcelain w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

To było ILSB w wersji Ferdinanda Webera w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Lani przez lata był profesjonalnym modelem? To już czas na kolejne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Sophie B. Hawkins. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Lady Punky, Stacja Warszawa to zawsze niezawodny sposób na to, żeby poczuć ten specyficzny warszawski chód, nawet jeśli siedzisz wygodny w fotelu. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w 1986 roku pewien ambitny inżynier z Japonii opatentował karaoke, dając tym samym milionom ludzi fałszywe poczucie, że potrafią śpiewać. To całkiem zabawne, bo od tamtej pory każdy wieczór w barze mógł skończyć się albo wielką przyjaźnią, albo totalną katastrofą wokalną. Zostawiamy ten nostalgiczny klimat za sobą, bo czas na coś, co unosi nad ziemią skuteczniej niż kiepskie wykonanie hitów sprzed lat. Teraz Dua Lipa oraz DaBaby i Levitating w radiu XY.

Słuchaj, Denis z nędzy tutaj. Właśnie dostawałem wyniki i zdałem ten cały egzamin, więc muszę to uczcić. Puszczaj szybko You Drive Me Crazy od Britney Spears, bo Radio X Vibe to jedyne, co mi teraz

0: have a soul. What if I saw you on the train last night and I just walked on by?
1: Skoro I'm Not Shane twierdzi, że jego bratnia dusza wyzionęła ducha, to najwyraźniej mamy do czynienia z wyjątkowo nietrafionym związkiem albo bardzo czarnym humorem w czasie X-Vibe. Skoro już jesteśmy przy fatalnych relacjach, przypomnijmy sobie rok 1999, kiedy to pewien telefon zaczął irytować ludzi, zanim jeszcze stało się to modne. Wtedy właśnie dziewczyny z Destiny's Child zdefiniowały pojęcie uporczetwo dzwonienia. A teraz w X-Vibe Destiny's Child i Baga

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To był Saker, Lone Tasker i Czas Mazota w X-Vibe. Czy wiesz, że Czas Mazota tak naprawdę woli spędzać czas w swoim ogrodzie niż w studio? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Casey i Jojo. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Edyta Górniak wyjaśniła właśnie, że to nie tak jak myślisz. Choć po tylu latach w tym biznesie można odnieść wrażenie, że wszystko jest dokładnie tak jak myślimy, tylko bardziej skomplikowane. W 1998 roku świat obiegła wieść o zamknięciu kultowego studia nagraniowego Abbey Road, co na szczęście okazało się tylko żartem prima aprilisowym. Ta historia o niepotrzebnym zamieszaniu idealnie pasuje do wieczornych przemyśleń przy wyciszaniu emocji po emocjonalnych wyznaniach Edyty. Zostawmy jednak te dramaty, bo czas na coś, co przynajmniej nie udaje głębokiej filozofii, a po prostu płynie. Teraz Emmet Glascott i Sweat w Radiu X Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu sąsiadowi, bo wreszcie zrozumiał, że to hymn o trudach biegania w zaciasnych adidasach, które tak strasznie cisną, że aż człowiek chce uciekać przed całym światem. A teraz w Radiu X Vibe. Madism, MKJ, Felix Samuel. Pumped Up Kicks. Dla sąsiada od Marka.

0: Kicks Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był ten moment, kiedy wszyscy zapominają o godności i ruszają w tany do rosyjskiego mnicha. Co jest w sumie dość komiczne, jeśli wziąć pod uwagę, że w 1978 roku świat martwił się głównie zimną wojną, a nie parkietem. Dzisiaj zmieniamy klimat z dyskotekowej ekstazy na czysty, grunge'owy mrok. Bo skoro już mamy się pogrążać w wieczornych przemyśleniach, to zróbmy to przy dźwiękach, które nie udają radości. Więc teraz Pearl Jam i ich Black w

To był Flashed Junk Mind od Milky Chance w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Clemens Rechbein nagrał ten debiutancki album w swoim własnym pokoju? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Simple Minds. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

ma nam i to niezapomniane. Po prostu Bądź Zawsze przypomina mi, że nawet po dekadach te dźwięki brzmią lepiej niż większość współczesnych produkcji. A skoro wspominamy starocie, to warto dodać, że w roku 1987 świat ujrzał pierwszą konsolę do gier, która zdefiniowała dzieciństwo wielu z nas, co idealnie skrywa się z tym lekkim rozluźnieniem, które serwuje w radiu X-Vibe. Bo jeśli masz ochotę na imprezowy klimat bez zbędnego zadęcia, to właśnie nadszedł moment na zmianę nastroju z polskiej klasyki na amerykański luz. Więc wrzucamy wyższy bieg i lecimy z tym dalej. Zatem teraz Miley Cyrus i Party in the USA w radiu X-Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Żoliborza, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo po ostatnim obiedzie u niej biedna kobieta tak mocno wpatrywała się w jego talerz z kotletem, że aż musiała mieć te słynne, biologicznie wygłodniałe oczy. To piękny hołd dla każdego, kto nie dostał dokładki. A teraz w Radiu X-Wipe Eric Carmen. Hungry Eyes. Dla teściowej od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Alice Merton właśnie wyśpiewała swoje korzenie, których najwyraźniej nie posiada, co jest całkiem uroczą metaforą współczesnego koczownictwa. Skoro mowa o korzeniach, w 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszej komercyjnej karty dźwiękowej, która w końcu pozwoliła komputerom wydobyć z siebie coś więcej niż pisk przypominający agonię modemu. Dzisiaj technologia pozwala nam na znacznie więcej, choć wciąż mamy tendencję do zapętlania się w emocjonalnych potrzakę, o czym za chwilę przekona nas Imogen Heap w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

George Ezra i Budapest w X-Vibe. Wiedziałeś, że George napisał ten tekst zaledwie w 3 godziny, bo spóźnił się na pociąg? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Black Lace, więc zostań z radiem X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Myśli nieuczesane. Jedyna kobieta, której będziesz słuchał w sobotni wieczór z przyjemnością, a nie z obowiązku. Słuchacie radia X-Vibe.

dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po tej stronie mikrofonu Kasia. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym wam przedstawić, myślę, że właściwie wszystkim znaną Sandrę. Tak, tak, to niemiecka piosenkarka wykonująca muzykę pop, eurodisco i synthpop. Moi drodzy, szczyt kariery solowej Sandry przypadł na drugą połowę lat 80. i początek lat 90. oczywiście XX wieku. Jej najpopularniejsze przeboje to Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Eva Strand Sings Love, Secret Land, Hiroshima i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Sandra, mając 13 lat, wzięła udział w konkursie młodych talentów, po którym zaproponowano jej nagranie singla Andy Mine Fraud, czyli Andy Mój Przyjaciel. Został on wydany w sierpniu 1976 roku, lecz okazał się porażką komercyjną. W takim razie posłuchajmy tej piosenki.

tak właśnie brzmiała 13-letnia Sandra. Jako 16-latka została członkinią dziewczęcego tria Arabeska, gdzie obejmowała główny wokal. Największą popularność grupa zdobyła w Japonii. Kiedy Arabeska zakończyła działalność w 1984 roku, Sandra postanowiła nagrać niemiecką wersję utworu Big in Japan zespołu Alphaville pod nowym tytułem Japan is the Wait. Za produkcję coveru Sandry odpowiadał oczywiście Michel Cretu. Singiel niestety nie okazał się sukcesem, ponieważ sprzedało się tylko 125 egzemplarzy.

No tak, w wieku 13 i 16 lat dwa niepowodzenia, ale to nie zraziło Sandry do tego, by przestać śpiewać. Przenieśmy się w rok 1985. Międzynarodowy sukces właśnie Sandra odniosła w tymże roku utworem Maria Magdalena. Piosenka stała się przebojem i zdobyła pierwsze miejsce na listach przebojów w ponad 20 krajach na świecie. Między innymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Grecji. W tym samym roku ukazała się jej pierwsza płyta The Long Play, która okazała się sukcesem, docierając do top 10 list sprzedaży w Szwajcarii i państwach skandynawskich. Przyniosła ona kolejny przebojowy singiel In the Heart of the Night, który uplasował się w top 5 list przebojów w krajach Europy. Pod koniec roku piosenkarka udała się w turnę promujące właśnie debiutancki album. Stylistka piosenek Sandry opierała się głównie na tanecznym synthpopie i eurodisco, często, a nawet bardzo często wykorzystując męskie chórki, które nagrywał Hubert Kemmler. Producentem wszystkich nagrań Sandry w tamtym czasie był Michel Cretu, prywatnie partner piosenkarki. I już za chwilkę Maria Magdalena i In the Heart of the Night.

W lutym 1986 roku Sandra przyprowadziła się do Londynu na 6 miesięcy, gdzie codziennie pobierała lekcje śpiewu. Zapisała się także na lekcje języka angielskiego w szkole London Barrett's oraz uczyła się gry na perkusji. Wtedy też ukazał się trzeci singiel Little Girl, któremu towarzyszył teledysk nakręcony w Wenecji.

Jeszcze w tym samym roku ukazała się druga płyta Sandry zatytułowana Mirrors. Stylistycznie była kontynuacją brzmienia znanego z debiutanckiego albumu. Odniosła ona sukces, a pierwszym singlem było Innocent Love. Drugi singiel taneczny Hi, Hi, Hi poradził sobie na listach jeszcze lepiej.

Kolejne przeboje pochodzące z tego krążka to przepiękna ballada Lorraine i energiczna piosenka Midnight Man. Na płycie tej znalazł się także utwór Don't Cry the Breakup of the World, poruszający temat katastrofy w Czarnobylu.

1987 roku ukazała się kompilacja Ten One, zawierająca największe dotychczasowe przeboje piosenkarki oraz dwa nowe nagrania, w tym kolejny duży przebój Everlasting Love. Kompilacja cieszyła się bardzo dużą popularnością, zdobywając w Niemczech i Francji status złotej płyty, a w Szwajcarii platynowej.

z takich ciekawostek jest to, że Sandra wystąpiła gościnnie w jednym z odcinków serialu kryminalnego Miejsce zbrodni, gdzie wykorzystany został jej kolejny singiel Stop for a Minute. Trzeci studyjny album Into a Secret Land został wydany w roku 1988 i prezentował nowe, bardziej wyrafinowane brzmienie. Cieszył się sukcesem komercyjnym i zbierał pozytywne opinie, a dziś uznawany jest za jeden z najlepszych w karierze Sandry. Płytę promowały cztery przebojowe single: Heaven Can't Wait, Secret Land, We'll Be Together oraz Around My Heart. Niestety, kilka dni przed kręceniem teledysku do Secret Land Sandra uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu, w którym otarła się o śmierć. I już za chwileczkę przed nami Stop for a Minute i Heaven Can't Wait.

Po kilku latach, no można powiedzieć, milczenia, Sandra powróciła, wydając piosenkę i teledysk Secrets of Love z DJ-em Bobo. Singiel spotkał się z sukcesem na listach przebojów w krajach niemieckojęzycznych. Jesienią tego samego roku wydana została płyta Reflection z nowymi wersjami starych hitów. Album osiągnął średni sukces, za to w Polsce dużą popularnością cieszyła się nowa wersja Around My Heart, która zajmowała wysokie miejsca na radiowych listach przebojów.

Rok 2007, luty. Ukazuje się kolejny studyjny album Sandry, zatytułowany The Art of Love. Był to pierwszy album wyprodukowany już bez udziału Michela Cretu. Za brzmienie odpowiedzialny natomiast był James Gadd. Jak mówiła sama Sandra, znalazły się na nim bardzo osobiste, dyskretne teksty, w których rozlicza się z przeszłością. Album zawierał także przeróbkę piosenki Are You Zombies zespołu The Hooters, która stała się radiowym przebojem w Polsce. Więc posłuchajmy, jak to brzmiało.

24 sierpnia 2008 roku Sandra wystąpiła w Polsce na festiwalu w Sopocie w ramach koncertu poświęconego muzyce lat 80. Jednak jej występ został odebrany negatywnie, nie wiedzieć czemu, przez media. Rok 2009. Sandra wydaje nowy album Back to Life, mający lżejszy i bardziej optymistyczny wydźwięk w porównaniu z poprzednią płytą. Pierwszym singlem zostało nagranie In a Heartbreak, a kolejnym piosenka The Night is Still Young, nagrana wspólnie z Thomasem Andersem z zespołu Modern Talking. Teledysk do niej został nagrany na Ibizie. Oba single, jak i sama płyta, spotkały się, no, można powiedzieć, z umiarkowanym sukcesem na listach sprzedaży. Posłuchajmy.

Moi drodzy, mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w sobotę o godzinie 22 na tych myślach nieuczesanych. Trzymajcie się cieplutko. Dobranoc.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Za jeden uśmiech twój. Odsumtastic to kamałek, przy którym nie jeden z nas próbował czarować rzeczywistość w okolicach 2004 roku. Choć umówmy się, że poziom sentymentalizmu bywa tu niebezpiecznie wysoki. Skoro już jesteśmy przy tym klimacie, warto przypomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie filmu Titanic, co skutecznie skazało nas na słuchanie tego samego motywu przewodniego przez kolejne 12 miesięcy, aż do znudzenia. Dobrze, że dzisiaj mamy w Radiu X-Vibe zdecydowanie lepszy gust i nie musimy płynąć w tę stronę. Więc zostawiamy te emocjonalne wycieczki za sobą, żeby przeskoczyć w nieco bardziej nowoczesne rejony, gdzie Paryż smakuje znacznie lepiej niż wspomnienia z podstawówki. A teraz The Chainsmokers i Paryż w Radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szefowi ochrony w lokalnym markecie, bo wreszcie zrozumiał, że Abba śpiewa o gościu w mundurze, który tak czujnie pilnuje regałów z towarem, że aż zasługuje na miano prawdziwego superżołnierza. A teraz w Radiu X-Vibe Abba Super Trooper. Dla szefa ochrony od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Kate McRae właśnie załatwiła sprawę złamanego serca w sposób wyjątkowo bolesny. A ty pewnie siedzisz teraz w fotelu i zastanawiasz się, czy twoje życie jest choć trochę mniej skomplikowane niż teksty piosenek z tego tysiąclecia. Skoro już mowa o dramatach, to w 2000 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które w kieszeni zajmowały tyle miejsca, co cegła budowlana. A teraz Maja przypomni ci, jak to jest, gdy przeszłość puka do drzwi w najmniej odpowiednim momencie. Nie otwieraj tym razem lepiej. Posłuchaj, bo Maja w Case of the X w X-Vibe już czeka.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. Więc wbijasz się w ten klimat w X-Vibe, gdzie czas płynie jak smoła w starym magnetowidzie. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist wszedł do kin, a ekipa od efektów specjalnych stwierdziła, że plastikowe szkielety są za drogie, więc użyła prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze. Co brzmi jak przepis na idealną klątwę, o której nikt nie wspomniał obsadzie przed wyjściem na plan. To był niezły beat, a teraz, gdy już wiesz, dlaczego ciarki nie chcą odpuścić, czas złapać odpowiedni rytm, bo Drake i Future w Jumpman w X-Type właśnie wjeżdżają na pełnej.
1: Halloween, Taliban.

Cześć, tu Jadwiga. Słuchaj, jutro mam tę operację i tak mnie trochę ściska, więc muszę usłyszeć ten numer, wiesz? End of the World od Miley Cyrus. To mnie jakoś uspokoi. W radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

trzecia nad ranem to idealny czas, żeby przypomnieć sobie, jak w 1982 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili zaoszczędzić kilka dolarów i użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były zwyczajnie tańsze w zakupie. Co tłumaczy ten dziwny, niepokojący beat unoszący się w powietrzu, kiedy patrzysz na ekran i wiesz, że to nie jest tylko charakteryzacja, a ty siedzisz teraz w X-Vibe i zastanawiasz się, czy twoje mieszkanie też ma jakieś mroczne tajemnice w ścianach? Oby nie. Chociaż w sumie to tylko stary, dobry, absurdalny klimat, którego szukasz w Nightmarek. Więc lepiej odpal te ognie w wyobraźni, bo teraz czerwone gitary i płoną góry, płoną lasy w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: W 2002 roku ekipa filmu Ring wpadła na pomysł, żeby przerażać ludzi autentycznymi, niepokojącymi nagraniami z taśmy filmowej, wrzucając je do serwisów ogłoszeniowych, co skończyło się telefonami od przerażonych dzieciaków w środku nocy, bo przecież strach najlepiej smakuje, gdy nie wiesz, co jest żartem, a co początkiem końca w X-Vibe. Więc teraz Mike Will Made It, Miley Cyrus, Wiz Khalifa i Juicy J z numerem 23 w X-Vibe.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do-

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, dlaczego twój telewizor w 1982 roku zaczął nagle wyświetlać martwe piksele układające się w kształt czaszki podczas oglądania Poltergeista w czasie audycji w X-Vibe. To oczywiście czysty przypadek, bo ekipa filmowa miała na planie prawdziwe szkielety, bo były po prostu tańsze niż plastikowe odlewy z tamtego okresu. Co brzmi jak totalny obłęd, ale to czysta prawda. Życie i śmierć mieszają się w nightmarkach w dziwnym tańcu, a czujesz, że ten bit za chwilę zjecie żywcem, więc lepiej po prostu zamknij oczy i daj się porwać, bo Lone Tasker, Alberto Ciccarini oraz Paul wiedzą dokładnie, jak brzmi izolacja. Teraz czas na Locked Away.

2004 roku pewien producent wpadł na pomysł stworzenia hitu opartego na dźwięku modemu wdzwaniającego się do internetu. Bo przecież nic tak nie kojarzy się

Zegarek wskazuje 3:00 nad ranem, a ty wciąż tniesz się z bezsennością. Więc wbijaj w X-Vibe, gdzie rzeczywistość trzeszczy jak stara płyta i tylko Night Marek dba o to. Ot i nie zabrakło ci powodów do niepokoju. Pamiętasz rok 1982, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Poltergeist? Bo podobno ekipa techniczna używała prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie niż plastikowe podróbki. Co za cudowny absurd, płacić za gnicie na planie zdjęciowym w imię sztuki filmowej. Teraz wiesz, dlaczego te miny były tak przerażająco realistyczne, skoro trupy patrzyły ci prosto w oczy podczas seansu. Więc nie mrugaj, bo w X-Vibe Anna Jantar zaraz wyśpiewa ci swoje jedyne marzenie.

Marek z Ursynowa pisze, że odkąd został w domu z dziećmi, czuje się jak woman in love, tyle że w jego wersji to uzależnienie od drzemek w południe, bo tylko wtedy czuje, że naprawdę żyje. Dosyć mroczne, ale szczerze do bólu, więc niech mu będzie. Leci SRND i Christy Reeves w radiu X-Vibe dla Marka od życia, które czasem trzeba po prostu przespać.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.